nga firya chaba mukati efyo chibe nakunze ulwendo lwabu milula sungusha ukotulafye pakubala nokulengwa kwabuko ukwisuri lwobumi ukubowa lubuka mupashwa lubuka mupashwa lulumba ukuluva ukwesho kwibukshenzanza shakale ukushidira nokukana yomfu wako mani nangefya chali polimo ukufua irikisha tulesho kwirulobumi nokufua echilangiriro mubumi bwaino nkulo ululwendo lwanange chilola ushefintu mboneka kunze efyo naba namukati mukwisano kuya kwaishita mukupita mufyabumi kuntendekelo nempela yandi mukusanikwa na mukwililwa ichilola cha moyo wandi embuto na tanda nailenge chibe kunze ngefyo chaba mukati Eva wakubala.